też na Węgrzech, pewnie o tym słyszeliście. Tam zaspokajająca trzecia maju. Elektrownie wodne w Serbii odnotowują teraz najniższy poziom produkcji od uruchomienia. Informuje o tym minister górnictwa rządu w Belgradzie. Bardzo niski stan wody jest też na Węgrzech, pewnie o tym słyszeliście. Tam zaspokajająca trzecia maju. Elektrownie wodne w Serbii odnotowują teraz najniższy poziom produkcji od uruchomienia. Informuje o tym minister górnictwa rządu w Belgradzie. Bardzo niski stan wody jest też na Węgrzech, pewnie o tym słyszeliście. Tam zaspokajająca trzecia maju.